Saparo Gilai neje dumiri nkiteshine maaji na FM jemu rugwa na jo Noldoli Show iwe nejo Osilanga kijana mtamu good morning kutoka Bungoma Town tenibosi nja Dalmas Kanyinke Barta yetumiro yoge jemu rugwa na jo Neshankwe na neje tunduke Soy Peterson jemu rugwa na jo Enondo.

0: Enna boren mayanata anen karna na ipotiki.
1: Emmanyata
0: naigwena renka jema. Eshe tuenta iserena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.